zakubuya inkomo khawuleza kalo ufike apha ekhaya sihleli ngama